Narini upsera vakani ni machipo kalai waribipo wa Zakarias Andy Makian hivalo mwinchipo na naicha na chinkwere kalai vava ni chinkwere no pani yomu ina chinkwere kalai vava mwoloko kangal wareke mwachiwa zasezo rajne 24 minutos don masimo mone paya wichuwe ni murecha laiwa asito kwenye nachichimi haa.